0: pomagał kami BYFM.
1: Hashtag let me active dear to.
2: Una linea kita, Intel.